gakera roksoko, punga gakera roksoko, punga gakera roksoko, punga punga punga gakera roksoko, punga gakera roksoko, punga gakera roksoko, punga gakera roksoko, punga gakera roksoko, punga gakera roksoko, punga gakera roksoko, punga gakera roksoko, punga gakera roksoko, punga gakera roksoko, punga gakera roksoko, punga gakera roksoko, punga gakera roksoko, punga gakera roksoko, punga punga gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera roksoko, gakera

0: Klonk,
1: klonk, klink,
0: klonk,
1: klonk, klink,
0: klonk,
1: klonk, klink,
0: klonk,
1: klonk, klink,
0: klonk,
1: klonk, klink,
0: klonk,
1: klonk, klink,
0: klonk,
1: klonk, klink,
0: klonk,
1: klonk, klink.